anɔpɛ yɛ nyame a wɔyɛ nsɛnkyerɛnne no wɔnyɛ ma wo na ɔma ne nsiw yie wɔ se masɛm ma kwa agye aba bɛyɛ nea mesoma asɛm no sɛ ɛmɛyɛ ansa na akɔ papa ɛduru baabi a yɛfiw sɛ nyame asɛm bi a yɛateɛ nhyerɛsɛm nnepa bi a yɛaka to yɛabrabɔ so afɔdeɛ bi ɛbɔe ne nhyerɛsɛm bi yɛka kyerɛeɛ no yɛka yɛ akwa dabi ɛbɛyɛ adwuma ɛyɛ adwuma na ɛbɛyɛ adwuma yɛmfa gyidie ntoa na mɔ ne yɛhunu sɛ awurade asɛm mma kwa tie nnwomi kakra

0: asɛm ne nyinaa ne sɛ akɔdɛn ɔne ne maame ɛte damutom ana mɔwe soɔ na ɛduru baabi na sɛ ne maame de aduane si pono so a na ahyɛda aka kyerɛ ne ba sɛ wɔde wadidi ame dada nti akora ne nidi aka no ɛso ne wɔboa na wɔni diiɛ na wanom nsuo na ɔde akɔda ɛberɛ a ɔyare a wɔfrɛ akɔdɛn ne wɔfa ɔwɔ sika paa ɔka kyerɛ sɛ wɔbɛte ne nkakyiri ɔfrɛ ne maame ɛnua ɔsɛ ɔkyerɛ wɔbɛte ne nka ɔwui ɔmu nyinaa hyɛ ntade a ne boɔ den kaa papa ɛba bɛsie funu de flawa ba bɛgu ɛna so ɛna akɔda si kyerɛ nokora ka kyerɛ wɔ m sɛ ɛnyɛ deɛ hia nie ɛberɛ na maame aka ne mframa kakra bi ama no awuo no a yɛhia mmoa no moda mmakyi ma yɛi wei ne frɛ sɛ hard truth ɛmu ɔya nanso sɛ woka adwumerɛ ne deɛ mewɔ de ma mo ɛna menom abadwafoɔ yɛde asommɔ adwumerɛ no yɛkɔ aba na nsɛm a aka kyerɛ no ɛkyɛn wɔtwe ho nwie
1: amozu garlic bitters ma mogya di afuru sane yie blood pressure ɛne cholesterol kɔ fam ɛyi siate kaya wo ɛyɛma stroke ayarefoɔ ɛma mpɔmuden w'ani ehunadeɛ yie sugar level kɔ fam wotumi ɛhome yie amozu garlic bitters tumi ma wo da nna hɔ ebi wɔ herbal ɛne pharmacy shop mu 0247 77 67 43